0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Nie jesteście straconym pokoleniem, ale Bożym dziś i nadzieją Kościoła, mówi papież do afrykańskiej młodzieży. We Francji Leon XIV będzie pierwszym papieżem, który uczci relikwie świętej tuniki Chrystusa. Rozszerzenie wizyt ad limina o obecność świeckich, taką propozycję przedstawiły papieżowi synodalne grupy robocze. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. W stolicy Gany, Akrze, trwają Dni Młodzieży Afryki Zachodniej. Regionalne spotkanie wzorowane na Światowych Dniach Młodzieży. Biorą w nim udział młodzi ludzie z 16 afrykańskich państw, a z wideoprzesłaniem zwrócił się do nich także papież. Ojciec Święty zachęcał, by za wzór postępowania obierali Jezusa i by pamiętali, że ich życie jest nieocenionym skarbem dla świata i Kościoła.
2: W czasie, gdy tak wiele kryzysów zdaje się zaciemniać wasz horyzont, pragnę zachęcić was, abyście szli naprzód, nie tracąc nadziei. Wiem, jak bardzo ciężar wątpliwości, niepewności, a czasem także poczucia braku bezpieczeństwa może przytłaczać wasze plany na przyszłość. Jednak nie jesteście młodzieżą przeznaczoną na straty, jak wielu może sądzić. W Kościele, rodzinie Boga, jesteście Bożym dzisiaj, jesteście dzisiaj Kościoła. Drodzy młodzi, liczę na was i pokładam was zaufanie. Kościół wam ufa. Swoimi słowami i czynami przekażcie światu mocne przesłanie w świecie naznaczonym wojnami i konfliktami różnego rodzaju. Bądźcie świadkami miłości, sprawiedliwości i pokoju. Nie poświęcajcie waszej tak cennej młodości na ołtarzu pozornych przyjemności i powierzchowności.
1: We Francji trwają ostatnie przygotowania do papieskiej wizyty. Organizatorzy czuwania młodzieży na stadionie Stade de France poinformowali, że podczas nabożeństwa zostanie wystawiona święta tunika Chrystusa, przechowywana w pobliskiej bazylice Vargenteuil, zaś Leon XIV będzie pierwszym papieżem w historii modlącym się przed tą relikwią.
3: Przewiezienie tuniki na stadion sportowy, na którym wraz z papieżem będzie się modlić 80 tysięcy osób, to wydarzenie bez precedensu. Po pierwsze dlatego, że na widok publiczny jest ona wystawiana jedynie raz na 50 lat, a także przy okazji najważniejszych jubileuszy, takich jak niedawny Rok Święty czy 1700-lecie Soboru Nicejskiego. Po drugie, z tego względu, że zaledwie kilka razy w historii zdarzyło się, by relikwia opuściła bazylikę, w której jest przechowywana.
1: Sekretariat Generalny Synodu przedstawił raporty z prac kolejnych grup roboczych powołanych przy okazji Synodu o Synodalności. Jedna z nich zajmowała się potrzebą pogłębienia współpracy pomiędzy biskupami a ruchami i wspólnotami, zarówno na poziomie instytucjonalnym, jak i duszpasterskim. Druga zaś możliwymi zmianami w wizytach ad limina, które biskupi odbywają w Watykanie co kilka lat.
3: Wśród propozycji, które są wynikiem konsultacji prowadzonych na różnych szczeblach Kościoła i które zostały przedłożone Ojcu Świętemu, jest m.in. postulat, by raporty, które poszczególne diecezje przygotowują dla Stolicy Apostolskiej przed wizytami ad limina, powstawały przy udziale osób świeckich. Świeccy przedstawiciele diecezji mieliby też towarzyszyć biskupom podczas wizyty w Rzymie, zaś po jej zakończeniu odpowiednie wnioski miałyby być wdrażane w kościołach lokalnych, a sprawozdanie z watykańskich spotkań przedstawione ogółowi wiernych.
4: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpoczynamy transmisję audiencji generalnej Ojca Świętego Leona XIV, która już za chwilę będzie mieć miejsce na placu Świętego Piotra w Watykanie. Papież od kilku chwil jest już obecny na placu, objeżdżając sektory i pozdrawiając tych wszystkich, którzy przybyli dziś do Watykanu, by słuchać nauczania Ojca Świętego i przyjąć Jego błogosławieństwo. Tydzień temu Leon XIV rozpoczął rozważania na temat kolejnego dokumentu Soboru Watykańskiego II, czyli Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes. Jest to ostatnia z czterech soborowych konstytucji, a promulgowana została przez świętego Pawła VI 7 grudnia 1965 roku podczas ostatniego dnia Soboru Watykańskiego II. Ale on 14 w ubiegłym tygodniu nawiązywał m.in. do przemówienia świętego Jana 23, przemówienia z 11 października 1962 roku, którym ówczesny papież otwierał Sobór Watykański II i przypominał o tym, że w stanie rzeczy, który nastał w tym momencie historii, opatrzność Boża wiedzie do nowego ładu w stosunkach ludzkich, które za sprawą ludzi, a jeszcze bardziej wykraczając poza ich własne oczekiwania, zmierzają do spełnienia wyższych i niespodziewanych planów tejże opatrzności. Leon XIV przypominał nauczanie ojców soborowych, którzy stwierdzili, że drogą Kościoła jest współdzielenie losu ludzkości, radości i nadziei, smutku i lęku ludzi w naszych czasach. A już teraz rozpoczynamy audiencję znakiem krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pokój z wami.
1: I z duchem Twoim.
2: Dal libro dei Salmi.
1: Z Księgi Psalmów. O Panie, nasz Panie, jak przedziwne jest Twoje imię na całej ziemi. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? Czym Syn Człowieczy, że troszczysz się o niego? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów. Uwieńczyłeś go czcią i chwałą. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich. Wszystko złożyłeś pod jego stopy. Oto Słowo Boże.
3: Du livre des psaumes. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre.
1: Teraz słyszymy ten sam fragment odczytany w języku francuskim. Będzie tak również w przypadku następnych języków.
3: Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Parole du Seigneur.
4: A reading from the book of Psalms. O Lord, our sovereign, how majestic is your name in all the earth. What are human beings that you are mindful of them, mortals that you care for them? Yet you have made them a little lower than God and crowned them with glory and honor. You have given them dominion over the works of your hands. You have put all things under their feet. The word of the Lord.
5: Lesung aus dem Buch der Psalmen. Herr, unser Herr, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott. Du hast ihn gekrönt mit Pracht und Herrlichkeit. Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über die Werke deiner Hände. Alles hast du gelegt unter seine Füße. Wort des lebendigen Gottes.
6: Lectura del libro de los Salmos. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para mirar por él. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Palabra de Dios.
0: A w dzisiejszej audiencji generalnej biorą udział pielgrzymi z Polski, między innymi Wspólnota Przyjaciół, świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego z Rzeszowa, grupa pielgrzymów pod przewodnictwem braci z klasztoru zakonu braci mniejszych kapucynów w Lubartowie, parafianie z parafii pod wezwaniem świętego Bartłomieja w Szyszkach, z parafii pod wezwaniem świętego Stefana w Radomiu, z parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Mławie, z parafii pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny i Świętego Kazimierza w Szydłowie, z parafii pod wezwaniem Świętego Tomasza Apostoła w Warszawie, z parafii pod wezwaniem Świętej Matki Teresy w Kamionkach, z parafii pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Krotoszynie. Obecni są także członkowie Stowarzyszenia Niepełnosprawni Plus w Starachowicach oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z okazji 10. rocznicy ustanowienia świętego Antoniego patronem miasta oraz powiatu.
7: Tudo submeteste a seus pés. Palavra do Senhor.

0: Z Księgi Psalmów. O Panie nasz Panie, jak przedziwne jest Twoje imię na całej ziemi. Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz? Czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów. Uwieńczyłeś go czcią i chwałą. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich. Wszystko złożyłeś pod jego stopy. Oto Słowo Boże.
1: A już teraz rozpoczyna się katecheza Leona XIV przewidziana na dzisiejszą audiencję. Bracia i siostry, dzień dobry i witajcie.
2: La Costituzione conciliare Gaudium et Spes dedicando il primo capitolo alla dignità della
1: Konstytucja soborowa Gaudium et Spes, poświęcając pierwszy rozdział godności osoby ludzkiej, podkreśla, że godność ta stanowi podstawę i warunek tych wartości, które są dzisiaj cenione najwyżej. Nie mogą one jednak utracić więzi z ich boskim źródłem, aby nie ulec możliwym wypaczeniom będącym następstwem zepsucia ludzkiego serca. Droga, która pozwoliła ukazać zasadnicze wymiary godności osoby oraz wynikające z niej podstawowe prawa, stanowi z pewnością jedną z najdonioślejszych kart w dziejach ludzkości. Nie została ona jednak jeszcze przebyta do końca i musi zmierzyć się z dawnymi i nowymi sprzecznościami, które stoją na przeszkodzie pełnemu urzeczywistnieniu tej godności.
3: Kościół wnosi w tę sprawę swój wkład, jasno przypominając, że godność ludzka wypływa z samego istnienia osoby. Miałem sposobność potwierdzić to również w niedawnej encyklice Magnifica Humanitas. Każda osoba jest zamierzona i chciana przez Boga po to, by wejść w historię komunii z Nim, z innymi oraz ze stworzeniem. Jej godność nie zależy od zdolności, jakie posiada, od bogactw czy zajmowanego miejsca, od słusznych bądź błędnych wyborów, których dokonuje, lecz jest darem, który ją poprzedza i przewyższa, złożonym przez Boga jako wyraz Jego miłości, która nigdy nie ustaje. Nieskończona godność człowieka ma zatem swe źródło w tym, że jest on stworzeniem uczynionym na obraz Boży, jako zdolny do poznania i pokochania swojego Stworzyciela. Jest to zamysł i dar miłości, który wynosi go ponad pozostałe stworzenia, powierzone jego trosce, aby rządził i posługiwał się nimi, sławiąc Boga.
1: W świetle wiary możemy zrozumieć ostateczny fundament godności osoby. Ponieważ Syn w objawieniu tajemnicy Ojca i Jego miłości objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi i odsłania przed nim jego najwyższe powołanie. Bycie osobą zawsze oznacza relację, komunię i uczestnictwo, zarówno w odniesieniu do Boga, jak i do innych ludzi, a zatem synowską więź z Bogiem Ojcem oraz braterską więź z Chrystusem i wszystkimi ludźmi. Wyklucza ono zamknięcie się w sobie. Być osobą znaczy postrzegać siebie jako dar, którym należy się dzielić, wzrastając i dojrzewając przez przyjmowanie innych, wzajemność i służbę.
3: Godność ta została powierzona odpowiedzialności każdego człowieka. Zarazem wymaga ona solidarności i wzajemnej troski oraz przezwyciężania licznych zafałszowań i manipulacji, które nadal wypaczają jej rozumienie i utrudniają jej urzeczywistnienie. Wskutek dokonywanych na przestrzeni dziejów wyborów, godzących w jego godność także dzisiaj, człowiek jest w sobie samym podzielony. Stąd całe życie ludzi, czy to indywidualne, czy też zbiorowe, okazuje się dramatyczną walką pomiędzy dobrem i złem, pomiędzy światłem i ciemnością. Na tę ludzką kondycję, naznaczoną kruchością i ograniczeniami, można jednak patrzeć z nadzieją, ponieważ sam Pan przyszedł, aby wyzwolić i umocnić człowieka, odmieniając go wewnętrznie i wyrzucając precz władcę tego świata, który zatrzymywał go w niewoli grzechu.
1: Ponadto Konstytucja Gaudium et Spes stwierdza, że godność ludzka obejmuje całą osobę, dlatego należy przezwyciężyć ujęcia dualistyczne. Człowiek stanowi jedność cielesną i duchową. Sprowadzanie ciała do roli przedmiotu, którym można dowolnie dysponować, zawsze jest zaprzeczeniem godności osoby. Człowiekowi nie wolno więc gardzić życiem cielesnym, lecz przeciwnie, swoje ciało jako stworzone przez Boga i przeznaczone do wskrzeszenia w dniu ostatnim, powinien uważać za dobre i godne szacunku. Ponieważ wszyscy jesteśmy zranieni przez grzech, należy również czuwać, aby ciało nie oddawało się w niewolę złym skłonnościom serca.
3: Na koniec Gaudium et Spes wskazuje trzy szczególnie znaczące przejawy godności osoby. Rozum, który czyni człowieka niestrudzonym poszukiwaczem prawdy. Sumienie, dzięki któremu nadaje on swemu życiu jedność i sens. Oraz wolność, która czyni go odpowiedzialnym podmiotem własnych decyzji. Wymiary te są ze sobą ściśle powiązane. To w sumieniu prawda zostaje rozpoznana jako prawda. Wolność zaś odkrywa w niej swój fundament i przestrzeń urzeczywistnienia. Duch Święty, który daje życie w Chrystusie, czyni nas wolnymi i nieustannie upewnia nas o naszej godności dzieci Bożych, uwalniając nas od lęku i prowadząc ku ostatecznemu celowi, ku pełni życia po śmierci, którą obiecał nam Chrystus. Tylko w Nim tajemnica człowieka zostaje prawdziwie rozświetlona. Od Niego otrzymujemy światło pozwalające zrozumieć zagadkę cierpienia i śmierci, a wraz z Nim zmierzamy ku zmartwychwstaniu.
1: Drodzy bracia i siostry, stworzeni na obraz Boga, przez Chrystusa i ze względu na Niego, otrzymaliśmy wyjątkową i niezbywalną godność. Starajmy się zawsze ją krzewić i chronić światłem i mocą Ewangelii. Zakończyła się katecheza, którą wygłosił ojciec święty Leon XIV, a w której kontynuował swoją refleksję na temat konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes. Teraz, jak zawsze, skrót katechezy zostanie odczytany w różnych językach. Następnie Leon XIV zwróci się do pielgrzymów ze słowami pozdrowienia.
4: À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père impartira la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé de la catéchèse que vient d'exposer Sa Sainteté le pape Léon XIV. Chers frères et sœurs, la Constitution Gaudium et Spes du Concile Vatican II dédie son premier chapitre à la dignité humaine en la rapportant à sa source divine, à savoir le Christ lui-même révélant à l'homme la grandeur de sa vocation. L'histoire de l'humanité nous fait voir la lutte dramatique entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, la condition fragile et limitée de l'homme. Mais nous savons que le Seigneur est venu le libérer en le renouvelant au plus profond de lui-même et en chassant le prince de ce monde qui le tenait esclave du péché. Gaudium et Spes a mis en valeur trois dimensions de la dignité humaine étroitement liées entre elles. L'intelligence, qui fait de l'être humain un chercheur insatiable de vérité, la conscience, grâce à laquelle l'homme donne un sens et une cohérence à sa vie, et la liberté, qui fait de lui l'acteur responsable de ses propres décisions. Chers frères et sœurs, créés à l'image de Dieu, par le Christ et en vue de lui, nous avons reçu une dignité unique et indélébile. Engageons-nous à promouvoir cette dignité et à la défendre sans relâche à la lumière de l'Évangile. À présent, Sa Sainteté va saluer en italien les francophones.
2: Saluto cordialmente pellegrini di lingua francese.
3: Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów posługujących się językiem francuskim i zachęcam ich, aby zdumiewali się nad ludzką godnością otrzymaną od Stwórcy. Dotyczy ona całej osoby, ponieważ człowiek stanowi jedność ciała i duszy. Uświadamiając sobie swoją wielkość, znajdziecie siłę potrzebną, aby bronić tej godności i umacniać ją w różnych dziedzinach waszego życia. Serca wam błogosławię. Słyszymy teraz tłumaczenie na język francuski.
4: Que j'invite à s'émerveiller devant la dignité humaine reçue du Créateur. Celle-ci regarde la totalité de la personne, car l'être humain est unité de corps et d'âme. C'est en prenant conscience de sa grandeur que vous trouverez la force nécessaire pour la défendre et la promouvoir dans vos cadres de vie respectifs. Je vous bénis de tout cœur.
5: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors.
1: Już za chwilę sam Leon XIV odczyta skrót swojej katechezy w języku angielskim.
5: At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
2: Dear brothers and sisters, in our series of catecheses on the Second Vatican Council, we continue our reflection on Gaudium et Spes, focusing on the dignity of the human person. Human dignity flows from our identity as children made in the image and likeness of God. We are endowed with the gifts of intelligence for seeking truth, conscience for recognizing our ultimate calling, and freedom for choosing the good. Only through Christ do we understand that our personhood implies relationship and the call to give ourselves as a gift to God and others. May we therefore help each other to guard and defend our God-given dignity and journey together toward our heavenly homeland. I extend a warm welcome to all the English.
1: Serdecznie witam wszystkich anglojęzycznych pielgrzymów i gości biorących udział w dzisiejszej audiencji. Szczególnie tych przybyłych ze Szkocji, Walii, Irlandii, Danii, Norwegii, Republiki Południowej Afryki, Australii, Chin, Japonii, Libanu, Filipin i Stanów Zjednoczonych Ameryki.
2: In a particular way, I gladly renew
1: w szczególny sposób pragnę ponownie powitać obecnych dziś członków Komitetu Międzyreligijnej Platformy Dialogu i Współpracy w Świecie Arabskim. Dziękuję Wam za współpracę z Międzynarodowym Centrum Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego imienia Króla Abdullaha i modlę się, aby Wasze wysiłki na rzecz pokojowego współistnienia w regionie arabskim przyniosły obfite owoce. Dla każdego z Was i Waszych rodzin modlę się o radość i pokój naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech Bóg Wam błogosławi.
6: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen
3: Dienstes. Słyszymy teraz zapewnienie w języku niemieckim o modlitwie oraz przypomnienie, że na koniec audiencji będziemy modlić się modlitwą Ojcze Nasz oraz, że Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa i pobłogosławi dewocjonalia.
6: Besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern,
3: teraz słyszymy streszczenie katechezy w języku niemieckim.
6: Gaudium et Spes geht gleich zu Beginn auf die Würde des Menschen und ihren göttlichen Ursprung ein. Aufgrund seiner Gottesebenbildlichkeit vermag der Mensch seinen Schöpfer zu erkennen und zu lieben. Im Lichte Christi erkennt er auch sich selbst und seine höchste Berufung, seine wesentliche Bezogenheit auf Gott, seine Mitmenschen und die gesamte Schöpfung. Der Heilige Geist gibt uns das Leben in Christus. Er macht uns frei und versichert uns unserer Würde als Kinder des himmlischen Vaters, die als Brüder und Schwestern Christi gerufen sind, stets die Würde jedes Menschen zu fördern und zu verteidigen. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
2: Cari fratelli e sorelle,
3: drodzy bracia i siostry, kieruję serdeczne pozdrowienie do pielgrzymów posługujących się językiem niemieckim, szczególnie do licznych uczestników pielgrzymki chórów diecezji Würzburg, którym towarzyszy ich biskup. Pamiętajmy, że oddawanie chwały i uwielbienia Bogu jest naszym najwyższym powołaniem. Niech Jego chwała zawsze będzie na Waszych ustach. Teraz słyszymy przetłumaczenie tego pozdrowienia na język niemiecki.
6: Besonders an die zahlreichen Teilnehmer der Wallfahrt der Kirchenchöre aus dem Bistum Würzburg in Begleitung ihres Bischofs. Erinnern wir uns daran, dass Gott zu loben und zu preisen unsere höchste Berufung ist. Sein Lob sei immer in eurem Mund.

0: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Pierwszy rozdział Konstytucji Soborowej Gaudium et Spes poświęcony jest godności osoby ludzkiej. Wypływa ona z samego istnienia osoby, zamierzonej i chcianej przez Boga. Człowiek jest stworzony na obraz Boży, zdolny do wejścia w komunię ze swoim Stwórcą, z innymi ludźmi oraz ze stworzeniem. Godność ta została powierzona odpowiedzialności każdego człowieka, który stanowi jedność cielesną i duchową. Duch Święty, oświecający rozum, sumienie i wolność człowieka, upewnia nas o naszej godności dzieci Bożych. Uwalnia od lęku i prowadzi ku pełni życia po śmierci. Teraz Ojciec Święty pozdrawi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polacchi. In questi giorni, durante la festa del raccolto, rendendo grazie per i frutti della terra, con il salmista lodiamo il Creatore. La terra ha dato il suo frutto. Ci benedica Dio, il nostro Dio. Affidiamo al Signore il lavoro degli agricoltori, grazie al quale non ci manchi il pane quotidiano. Maria, il più bello tra i fiori della terra, custodisca le vostre famiglie e i vostri campi. A tutti la mia benedizione.
0: Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków. W tych dniach podczas dożynek, dziękując za plony ziemi, z psalmistą chwalimy Stwórcę. Ziemia wydała swój owoc. Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił. Powierzajmy

0: Panu pracę rolników, dzięki której nie brakuje nam codziennego chleba. Niech Maryja, najpiękniejszy z kwiatów ziemi, strzeże waszych rodzin i pól. Wszystkim wam błogosławię.
1: Sveti Oče, hodočasnici z Hrvatske od srca zahvaljuju na vašoj pažnji.
2: Wyjątkowo usłyszymy streszczenie katechezy i pozdrowienie Ojca Świętego w języku chorwackim.
1: Te obećavaju i dalje pratiti molitvama Petrovoga nasljednika u vršenju sveopće apostolske službe. Današnji susret zaključit ćemo pjevajući Oče naš na latinskom jeziku. Potom će Sveti Otac nazočnima udijeliti apostolski blagoslov, kojega rado proširuje i na vaše obitelji, a osobito na djecu, stare, bolesne, te na one koji trpe. Time će ujedno blagosloviti krunice i druge nabožne predmete koje ste donijeli na blagoslov. Slijedi pozdrav Svetoga Otca na talijanskom jeziku.
3: Saluto con gioia i pellegrini croati. In particolare fedeli
2: z radością pozdrawiam pielgrzymów chorwackich, w szczególności wiernych ordynariatu polowego, którym towarzyszą ordynariusz polowy, ksiądz biskup Jure Bogdan i kapłani. Drodzy przyjaciele, obchodząc jubileusz powstania ordynariatu polowego, podczas tej pielgrzymki do grobów apostołów Piotra i Pawła, dziękujcie Panu za wszystkie otrzymane dary. Jako wielka rodzina wierzących, poprzez waszą wiarę i wasze dzieła, ukazujcie światu i społeczeństwu, w którym żyjecie, oblicze żywego Chrystusa, który wychodzi na spotkanie każdego, kto szuka go szczerym sercem. Niech wstawiennictwo błogosławionej Dziewicy Maryi zawsze towarzyszy wam na waszej drodze. Serca wszystkim wam błogosławią. Niech będą pochwaleni Jezus i Maryja.
1: Osobito wiernike wojnoga ordinariata u Republice Hrvatskoj, u pratnje biskupa wojnog ordinaria monsignora Jure Bogdana i svećenika. Dragi prijatelji, slaveći godišnjicu osnutka vojnog ordinarijata, u ovom hodočašću na grobove apostola Petra i Pavla, zahvaljujte Gospodinu na svim darovima koje ste primili. Kao velika obitelj vjernika, svojom vjerom i djelima, pokazujte svijetu i društvu u kojemu živite lice živoga Krista, koji izlazi ususret svakomu tko ga traži iskrena srca. Neka vas na vašem putu uvijek prati zagovor blažene Djevice Marije. Od srca vas sve blagoslivljam. Hvaljen Isus i Marija.

Chorwaccy, pielgrzymi z ordynariatu polowego, po pozdrowieniu Ojca Świętego wykonują teraz pieśń w ich ojczystym języku.

0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto, sincera fedeltà e prego.
1: A na zakończenie audiencji, jak zawsze Ojciec Święty pozdrowi pielgrzymów w języku włoskim, po czym wszyscy wspólnie pomodlimy się słowami modlitwy pańskiej po łacinie.
0: Terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
2: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai
3: Serdecznie witam pielgrzymów włoskojęzycznych. W szczególności pozdrawiam bierzmowanych z diecezji Forli Bertinoro, którym towarzyszy ich biskup Livio Corazza wraz z kapłanami i katechistami. Serdecznie witam wiernych z parafii diecezji Latina, Terracina, Sette Priverno, a także asystentów kościelnych Fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Drodzy bracia i siostry, zostaliśmy stworzeni na obraz Boga. Starajmy się umacniać i bronić godności dzieci Bożych w świetle i z mocą Ewangelii. Na koniec moja myśl kieruje się ku osobom starszym, młodzieży, chorym i nowożeńcom. Wczoraj obchodziliśmy liturgiczne święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Niech jej przykład i jej macierzyńskie wstawiennictwo będą dla was inspiracją i towarzyszą waszemu życiu. Wszystkim udzielam mojego błogosławieństwa.
1: A teraz wspólnie z Ojcem Świętym pomódlmy się słowami modlitwy pańskiej.

0: Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
1: Teraz i na wieki.
0: Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
1: który stworzył niebo i ziemię.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen. W dzisiejszej katechezie papież zauważył, że godność człowieka wypływa z naszej tożsamości jako dzieci stworzonych na obraz i podobieństwo Boga. Powiedział: zostaliśmy obdarzeni darami rozumu, który pozwala nam szukać prawdy, sumienia, które pozwala rozpoznać nasze ostateczne powołanie oraz wolności, która pozwala wybierać dobro. Papież powiedział także, że tylko dzięki Chrystusowi rozumiemy, że nasza osobowość zakłada relacje oraz wezwanie do składania siebie w darze Bogu i innym. A dzisiejszą transmisję prowadzili dla państwa siostra Róża Chrzanowska, nazaretanka,
0: i ksiądz Jakub Ostrożański, rogacjonista.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Godność człowieka wynika już z jego istnienia, przypominał papież podczas audiencji ogólnej. Zwracając się do Polaków, Leon XIV zachęcił dziś do wdzięczności za plony. Potrzebujemy cudu, alarmuje biskup Szomali z Ziemi Świętej, mówiąc o sytuacji w Palestynie. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. W dzisiejszej katechezie Leon XIV mówił o godności człowieka, której poświęcony jest pierwszy rozdział Konstytucji Soborowej Gaudium et Spes. Papież przypomniał, że godność ta jest podstawą wszelkich innych wartości i że do troski o nią powołany jest każdy człowiek.
2: Godność ludzka wypływa z samego istnienia osoby. Miałem sposobność potwierdzić to również w niedawnej encyklice Magnifica Humanitas. Każda osoba jest zamierzona i chciana przez Boga po to, by wejść w historię komunii z Nim, z innymi oraz ze stworzeniem. Jej godność nie zależy od zdolności, jakie posiada, od bogactw czy zajmowanego miejsca, od słusznych bądź błędnych wyborów, których dokonuje, lecz jest darem, który ją poprzedza i przewyższa, złożonym przez Boga jako wyraz Jego miłości, która nigdy nie ustaje. Nieskończona godność człowieka ma zatem swe źródło w tym, że jest on stworzeniem uczynionym na obraz Boży, jako zdolny do poznania i pokochania swojego Stworzyciela.
1: Z kolei zwracając się do Polaków, papież zachęcił do wdzięczności za plony ziemi.
3: Saluto cordialmente i Polaki.
2: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W tych dniach podczas dożynek, dziękując za plony ziemi, z psalmistą chwalimy Stwórcę. Ziemia wydała swój owoc, Bóg, nasz Bóg nam pobłogosławił. Powierzajmy Panu pracę rolników, dzięki której nie brakuje nam codziennego chleba. Niech Maryja, najpiękniejszy z kwiatów ziemi, strzeże waszych rodzin i pól. Wszystkim wam błogosławię.
1: O dramatycznej sytuacji w Palestynie mówi w rozmowie z Radiem Watykańskim pochodzący z Betlejem biskup pomocniczy łacińskiego patriarchatu Jerozolimy William Szomali.
4: A Betlejem? Ramallah, autour de ces deux villes.
5: Hierarcha opowiada o coraz większej ekspansji izraelskich osiedli, których jest już około 300, i skrajnie trudnych warunków życia Palestyńczyków, niezależnie od wyznawanej wiary. Podkreśla też wdzięczność papieżowi za jego apele o pokój i pojednanie w regionie. Wyjaśnia złożoność sytuacji, w której Palestyńczycy wciąż muszą utrzymywać relacje z izraelskim rządem, by mieć dostęp do wiz i zezwoleń, a jednocześnie chcą bronić praw kościołów i swoich wiernych. Głos łacińskiego patriarchy Jerozolimy jest szeroko słyszalny, ale rozwiązanie wymaga czegoś więcej, mówi biskup Szomali. Potrzebujemy cudu, aby znaleźć prawdziwe rozwiązanie tego konfliktu.
1: W portalu Vatican News publikujemy dziś także m.in. rozmowę z biskupem Matthew Hassanem Cooka z Nigerii, kraju, z którego według statystyk Open Doors pochodzi 71% chrześcijan zabijanych na świecie z powodu wiary.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Godność człowieka wynika już z jego istnienia, przypominał papież podczas audiencji ogólnej. Zwracając się do Polaków, Leon XIV zachęcił dziś do wdzięczności za plony. Potrzebujemy cudu, alarmuje biskup Szomali z Ziemi Świętej, mówiąc o sytuacji w Palestynie. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. W dzisiejszej katechezie Leon XIV mówił o godności człowieka, której poświęcony jest pierwszy rozdział Konstytucji Soborowej Gaudium et Spes. Papież przypomniał, że godność ta jest podstawą wszelkich innych wartości i że do troski o nią powołany jest każdy człowiek.
2: Godność ludzka wypływa z samego istnienia osoby. Miałem sposobność potwierdzić to również w niedawnej encyklice Magnifica Humanitas. Każda osoba jest zamierzona i chciana przez Boga po to, by wejść w historię komunii z Nim, z innymi oraz ze stworzeniem. Jej godność nie zależy od zdolności, jakie posiada, od bogactw czy zajmowanego miejsca, od słusznych bądź błędnych wyborów, których dokonuje, lecz jest darem, który ją poprzedza i przewyższa, złożonym przez Boga jako wyraz Jego miłości, która nigdy nie ustaje. Nieskończona godność człowieka ma zatem swe źródło w tym, że jest on stworzeniem uczynionym na obraz Boży, jako zdolny do poznania i pokochania swojego stworzyciela.
1: Z kolei zwracając się do Polaków, papież zachęcił do wdzięczności za plony ziemi.
3: Saluto cordialmente i Polaki.
2: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W tych dniach podczas dożynek, dziękując za plony ziemi, z psalmistą chwalimy Stwórcę. Ziemia wydała swój owoc, Bóg, nasz Bóg nam pobłogosławił. Powierzajmy Panu pracę rolników, dzięki której nie brakuje nam codziennego chleba. Niech Maryja, najpiękniejszy z kwiatów ziemi, strzeże waszych rodzin i pól. Wszystkim wam błogosławię.
3: Custodisca le vostre famiglie e i vostri campi. A tutti la mia benedizione.
1: O dramatycznej sytuacji w Palestynie mówi w rozmowie z Radiem Watykańskim pochodzący z Betlejem biskup pomocniczy łacińskiego patriarchatu Jerozolimy William Szomali.
4: A Betlejem? Ramallah, autour de ces deux villes.
5: Hierarcha opowiada o coraz większej ekspansji izraelskich osiedli, których jest już około 300, i skrajnie trudnych warunków życia Palestyńczyków, niezależnie od wyznawanej wiary. Podkreśla też wdzięczność papieżowi za jego apele o pokój i pojednanie w regionie. Wyjaśnia złożoność sytuacji, w której Palestyńczycy wciąż muszą utrzymywać relacje z izraelskim rządem, by mieć dostęp do wiz i zezwoleń, a jednocześnie chcą bronić praw kościołów i swoich wiernych. Głos łacińskiego patriarchy Jerozolimy jest szeroko słyszalny, ale rozwiązanie wymaga czegoś więcej, mówi biskup Szomali. Potrzebujemy cudu, aby znaleźć prawdziwe rozwiązanie tego konfliktu.
1: W portalu Vatican News publikujemy dziś także m.in. rozmowę z biskupem Matthew Hassanem Cooka z Nigerii, kraju, z którego według statystyk Open Doors pochodzi 71% chrześcijan zabijanych na świecie z powodu wiary.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.